Mora mora vulanga kwizi. Mora mora vulanga kwizi. Susawe. Mora mora vulanga kwizi.